0: va a pasar?
1: Croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, cro